0: Siula, co aż od fryzy udrały, ha?
1: Porwa pora, mi jo, kiedy na raz.
0: No! So langsam dimmert's.